0: Latarawun. Thumma latarawun.
1: Thumma latarawun al-jahim.
0: Salah, latarawun al-jahim baru thumma latarawun naha. Latarawun al-jahim.
1: Latarawun al-jahim.
0: Bukan latarawun. Latarawun, wun, wun, wa.
1: Latarawun.
0: Nah.
1: Latarawun al-jahim. Tumma latarawun naha.